0: Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo na Frajeru si in s tabo se prebujemo vse tri Frajer.